0: prostu mieru.
1: Wiadomo, posilisz.
0: Poszli cię ze mną, co prosi żółaczkowe komando.
1: Firma Irma wam żała przyjemne przeczucie na stadzującej słowo.
2: Raz som išiel tade ja, prepadla ma mafia. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublegum, pustil som sa do behu. Ach, prečo len nežujem, robím.